Antoni, z kłopotu. Wiesz, to lato 99 to był totalny obłęd. Muszę usłyszeć Don't You Wanna Stay z Kelly Clarkson od Jason Aldiana Kelly Clarkson, bo to Radio X Vibe to jedyne, co daje radę w tym bałaganie.

siedzisz w tym mroku i czekasz na jakiś sygnał. A prawda jest taka, że w 2004 roku świat oszalał na punkcie pewnej gry, w której główny bohater, czyli pies, miał być tak realistyczny, że jego ruchy animowano metodą motion capture, co brzmi dumnie, dopóki nie dowiesz się, że za ten cały psi wdzięk odpowiadał facet w lateksowym kombinezonie biegający na czworaka po studiu, co przypomina bardziej sceny z taniego horroru niż nowoczesną technologię. Bo wyobraź sobie dorosłego gościa, który szczeka na zawołanie, żebyś ty mógł się bawić w wirtualnego opiekuna. A to wszystko jest tak samo absurdalne jak wybaczenie komuś, kto po prostu nie potrafi przestać psuć. Więc słuchaj Sia i Chromeo w remiksie I Forgive You w X-Vibe.

Siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie zauważyłeś, że w 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu Robocop, w którym główny bohater, biedny gliniarz przerobiony na maszynę, nieustannie zmagał się z własną tożsamością, co było równie absurdalne, co przerażające, biorąc pod uwagę, że kostium ważył ponad 20 kg i w upalne dni aktor dosłownie gotował się w środku, a ekipa techniczna musiała go chłodzić lodem, żeby facet nie odparował w trakcie zdjęć. Więc pomyśl o tym, gdy będziesz czuł, że dzisiejszy bit życia cię przytłacza, bo przynajmniej nikt nie próbuje wgrać ci oprogramowania do bycia posłusznym robotem, co w X-Vibe zdarza się rzadziej niż zdrowy rozsądek w sieci. Więc teraz Perfect i Chcemy być sobą w X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że lalki Teddy Ruxpin będą czytać dzieciom bajki za pomocą kaset wewnątrz brzucha, co w nocy brzmi jak czysty obłęd, bo ten mechaniczny głos potrafił zacinać się w nieskończoność, psując sen każdego w zasięgu słuchu. Więc teraz wrzuć na luz przy LMFBO i Sexy and I Know It w

0: I'm sexy and I know it.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
3: Kolejna godzina w xvibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Witaj w tej ciemnej otchłani, gdzie jedynym towarzyszem jest szum twojego odbiornika i mój głos, który w Nightmarek sączy się prosto w twoje zmysły. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat zachłysnął się filmem Poltergeist, a dzieciaki zaczęły panicznie bać się własnych telewizorów? Mało kto wie, że ekipa filmowa użyła prawdziwych, ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z gumy. Taka oto dbałość o detale w imię oszczędności, która sprawiła, że obsada autentycznie wpadła w histerię podczas kręcenia. Życie to często kiepski żart, w którym dekoracje okazują się być kimś, kto kiedyś też słuchał radia. A teraz w XY obserwujemy dźwięki bardziej żywe niż ten cały horror. Więc teraz Mahona i Little Talks w przestrzeni XY.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do głosu stwora mieszanki dźwięków Chopa Pratcha i oddechu producenta, który namiętnie palił papierosy, co brzmi jak przepis na udany nightmarek w twojej sypialni. Ale hej, w czasie audycji w X-Vibe wolimy inne rytmy, więc teraz Serve Mesa i Emily z Ailey I Love You Baby.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy ja snuję opowieści w X-Vibe, bo tylko wariat albo ktoś z bezsennością doceni ten klimat. Pamiętasz rok 2004, kiedy technologia miała nas zbawić, a zamiast tego zafundowała nam totalny obłęd w postaci filmu Mechanik, gdzie Christian Bale chudł do granic możliwości, żeby wyglądać jak chodzący szkielet. Facet jadł jedno jabłko i puszkę tuńczyka dziennie, co jest niezłym sposobem na dietę, jeśli planujesz zejść z tego świata przed napisami końcowymi. To był czysty absurd w imię sztuki, bo po co komu zdrowe ciało, skoro można mieć wybitną rolę i zniszczony żołądek? Skoro już mówimy o upadku formy, posłuchaj, jak brzmi klasyk w sam raz na tę porę, czyli T-Love i Stokrotka. 2008 remaster w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o zabójczych pomidorach, które zjadają ludzi, bo w Hollywood najwyraźniej zabrakło lepszych scenariuszy. A ten absurdalny atak czerwonych warzyw stał się klasykiem, udowadniając, że wystarczy odrobina kiczu i brak wstydu. Ot, i zapisać się w historii kina na zawsze. To totalny obłęd, że nasze mózgi tak chętnie karmią się takim chaosem, zamiast szukać głębi, której tu i tak nie znajdziesz. Zostawmy te warzywa, bo w głowie dudni już zupełnie inny bit. A teraz Ed Sheeran, Camila Cabello oraz Cardi B i ich South of the Border. Niech zaleją ci uszy w X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł sprzedawania liofilizowanych mrówek jako przekąski w kinach, co szybko zdechło w męczarniach, bo nikt nie chciał chrupać robali do filmu. A teraz w X-Vibe serwujemy coś równie zmielonego, więc odpalaj 5 Seconds of Summer i ich blender w

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

223 dzień roku, a ty wciąż nie wiesz, że w 1994 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry, w której główny bohater, no cóż, po prostu chodził po nudnym biurze i układał segregatory, bo twórcy uznali, że życie korporacyjne to najstraszniejszy horror, jaki można wymyślić. A potem okazało się, że to totalny obłęd, bo ludzie naprawdę w to grali z wypiekami na twarzy. Jakby to był jakiś survival horror z dreszczykiem, zamiast zwykłej nudy, której masz po dziurki w nosie. Więc teraz, gdy ten beat zaczyna powoli wbijać się w twoje zmęczone zmysły, w X-Vibe serwujemy coś, co przynajmniej nie wymaga wypełniania żadnych wniosków, czyli Wilki i Eli Lamasa Bachtani w Nightmarek.

0: This is it.
1: Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to cześć od sąsiadki w windzie było przejawem głębokiej fascynacji, czy tylko aktem desperacji przed zamknięciem drzwi. Więc w radiu X-Vibe serwuje Young Money i Lloyda w Bedrock, żebyś wreszcie przestał budować fundamenty pod swoje urojenia. Dla Marka od Marka.

witaj w krainie, gdzie cienie wydłużają się bardziej niż lista długów twojego byłego, a Nightmarek powraca, żeby utulić cię do snu, albo przynajmniej przypomnieć, że świat jest dziwniejszy niż myślisz. Czy wiesz, że w roku 1994, podczas kręcenia filmu Kruk, Brandon Lee zginął przez niedbałość ekipy, która zostawiła fragment pocisku w lufie rewolweru, bo nikt nie miał czasu na profesjonalizm? To totalny obłęd, jak absurdalna pomyłka zmienia ikonę popkultury z ponurą legendę, której nie da się wymazać z pamięci, podobnie jak naszych błędów młodości. Czasami rzeczywistość wbija się w scenariusz z gracją walca drogowego, a nam zostaje tylko ten gorszy bit w głowie. Teraz Ed Sheeran i Justin Bieber oraz I Don't Care serwują dźwięki w X-Vibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu zaczął uprawiać maraton w Kołowrotku, więc czas na dawkę bycia cynical. W tym przypadku dosłownie, bo ten gryzon ewidentnie gardzi moim spokojem w radiu X-Vibe. Leci Two Colors, Safri Duo i Chris Desarandi. Dla Marka. Ode mnie.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci wywróżyć przyszłość. A prawda jest taka, że w 1987 roku filmowi producenci wpadli na pomysł, żeby wysłać prawdziwe zwłoki na plan filmu Poltergeist, bo tak było po prostu taniej niż kupować sztuczne szkielety z plastiku, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że cała ekipa potem twierdziła, że na planie działy się rzeczy, których nie da się wyjaśnić logiką. Choć pewnie to tylko kwestia odpowiedniej ilości kawy i braku snu. Tak jak teraz, kiedy w X-Vibe serwujemy ci dawkę niepokoju w rytm, który zaraz rozsadzi głośniki. Bo skoro już jesteśmy przy temacie, to czas na Lady Punk i ich małą wojnę w eterze X-Vibe.

0: zegar na ścianie w końcu łaskawnie wybił godzinę, która zwiastuje koniec tej nocnej eskapady. A ty pewnie zastanawiasz się, czy te wszystkie cyfrowe dźwięki, które serwowałem w X-Vibe, to jeszcze rzeczywistość, czy już tylko szum w twojej głowie. W latach 90. pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o pluszowych zabawkach, które w wyniku błędów w oprogramowaniu wojskowego mikroprocesora zaczynają polować na ludzi. Co było tak absurdalnie niepokojące, że aż zabawne. Zwłaszcza gdy przypomnisz sobie, jak bardzo wtedy wierzyliśmy, że technologia nas ocali, a nie wykończy przy kolacji. Świat był prostszy, choć straszył nas o wiele bardziej kreatywnie niż dzisiejsze algorytmy. Więc odpuść sobie już te nocne lęki i daj się ponieść bitowi, bo teraz Feder i Lies z utworem Goodbye na falach X-Vibe.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Krzysiek z Bemowa napisał do szefa, że zamiast projektu przesyłał mu żonę, przez co przez tydzień unikałem kontaktu wzrokowym w biurze. Ale ten utwór o malarzu idealnie oddaje moją potrzebę szybkiego przemalowania tej wpadki na coś mniej widocznego. Więc w Radiu X Vibe dla mojego szefa od Krzyszka leci Painter Man w wykonaniu Bonnie M.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Cyril i Stumbling In w X-Vibe. A czy wiesz, że ten gość w oryginale współpracował z Chrisem Normanem jeszcze w latach 70? Następne hity dla pokolenia X, a za moment Vertical Horizon. Zostań z radiem.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Skoro tak bardzo lubisz siebie po I Like Me Better, to najwyższy czas na Kiss Kiss, bo twój narcyzm potrzebuje wreszcie jakiegoś konkretnego potwierdzenia. Nie uważasz? Totalny odlot w Radio X Vibe. Mua.

Wygoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: zdjąłeś sweter weather, bo niby za ciepło, a teraz wjeżdża Hoyt ist mein Tag. Co za obłęd! Przecież w tym kraju jedyny twój dzień to ten, w którym w końcu naprawią windę.
1: Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Feather od Sabriny Carpenter w X-Fight. Wiedziałeś, że Sabrina zaczynała karierę od grania w serialach Disneya, zanim zaczęła podbijać listy przebojów? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Shania Twain. Zostań w radiu X-Fight. When I first saw you.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż rozpamiętuje tego gościa w srebrnym kombi, który pół roku temu zajechał mu drogę tak brutalnie, że Marek do dziś nie może patrzeć na białe auta bez lekkiego drżenia rąk. Więc dlatego mistrza kierownicy leci White Iverson od Post Malone. Bo skoro tak bardzo chciał być pierwszy, to niech przynajmniej poczuje się jak gwiazda w radiu X-Vibe. To było dla tamtego kierowcy od Marka.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Była Sweet Bad Cycle, teraz wjeżdża do Megamix, czyli dokładnie to, co dzieje się w mojej głowie, gdy próbuję ogarnąć życie po trzech kawach. Totalny chaos, ale przynajmniej w rytmie Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż realne rachunki, więc dedykuje im kawałek Meet Virginia od Train, bo w końcu skoro ta Virginia ciągle się nie pojawia, to może wreszcie wyląduje w tym moim spamie. A tymczasem w Radiu X Vibe leci Train z utworem Meet Virginia dla wszystkich oszustów od Marka z Radomia.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. It's time for you to strike back.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był See You Again, Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley w młodości dorabiała jako zbieraczka staników rzucanych na scenę przez fanów Dolly Parton? Następne hity dla pokolenia X. A teraz poleci Naughty Boy, Beyoncé i Errol Benjamin. Zostań z radiem i

X Vibe. Nie, to nie pomyłka.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

0: Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Spitty.

To był Mask Off od Future, który w X-Vibe brzmi niepokojąco dobrze, zwłaszcza gdy wiesz, że ten gość w dzieciństwie grał w szkolnej orkiestrze na saksofonie. Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wiesz ta Diana Est. Zostań z radiem X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Dobra, Ariel z Filkowej tutaj. Słuchaj, dym z grilla wchodzi mi prosto w oczy, ale musisz zagrać The Look od Roxette, bo inaczej ten karkówek nie wyjdzie, a Radio X Vibe to jedyne, co się tutaj zgadza.

Najpierw situation, czyli stan twojego konta po wypłacie. A teraz 1-800-273-8255, żebyś mógł zadzwonić po pomoc, gdy zobaczysz rachunek za prąd. Witaj w Radio

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z osiedla Lesznego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie stawia swoje auto na moim miejscu, więc dedykuję mu utwór The Power of Goodbye od Madonny, bo może w końcu zrozumie, że to pożegnanie z parkowaniem na moim podjeździe będzie miało dla niego mocną lekcję. Słuchajcie tego w radiu XY, gdzie Madonna śpiewa The Power of Goodbye dla Marka z Leśniego, który ma dość sąsiada zajmującego jego teren. Niech to będzie dla niego jasny sygnał na resztę dnia.

To był Don't Bother Shakiry w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ma aż dwie pary oczu w różnych kolorach? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Pet Shop Boys. Zostań w Radiu X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

skoczyłeś do cold water, a teraz znowu masz happening all over again. Jeśli to déjà vu, to znaczy, że albo utknąłeś w pętli, albo mój mózg w końcu się wyłączył. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Coldplay w X-Vibe. Chris Martin podobno potrafi grać na pianinie, ale wciąż ma problem z nauczeniem się obsługi własnego piekarnika. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz wjeżdża Justin Bieber. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Słuchaj, tu Pelagia z Poznania. Jutro mam tę nieszczęsną operację i muszę się jakoś ogarnąć, więc puszczą mi może Outside feat. Ellie Goulding od Calvin Harris. Ellie Goulding, bo tylko to mnie trzyma w pionie w tym całym Radio X Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech głębszych uznało, że pisanie do byłej o 4 rano to szczyt romantyzmu, więc dedykuje sobie harmonii, bo najwyraźniej w tym całym chaosie szukał właśnie jakiegoś porozumienia z samym sobą. A w radiu X-Vibe leci teraz Susie Lane i jej Harmony Long Version dla Marka od Marka, co byś w końcu złapał życiowy balans.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Pedro w wersji Jacksone, Agatino Romero i Rafaeli Cary w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cara w latach 70. jako pierwsza w telewizji pokazała pępek? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Justin Bieber i Ludacris. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw Just Like Fire wypaliło wszystko w okolicy, a teraz Shut Up and Dance każe ci jeszcze machać kończynami. Serio, nie możecie po prostu siedzieć w spokoju? Radio X. Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Najpierw zbierasz wszystkie X's and O's jak pamiątki po nieudanych wakacjach, a potem modlisz się o Paradise Mi Amor. Chociaż oboje wiemy, że skończy się jak zwykle, czyli pizzą na kanapie. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Doby Wellerman w wersji 20 Kit w X-Vibe. Nathan Evans rzucił pracę listonosza, żeby śpiewać szanty na TikToku i w sumie nieźle na tym wyszedł. To następne fity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Artemas. Zostań w radiu

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Słuchaj, sprzątam właśnie stare graty z akademika i wpadła mi w ręce taśma. Więc Mieczysław z Inowrocławia prosi o, no wiesz, o Zezeot i Joe ze London, bo to jedyne, co ratuje dzisiaj moje wspomnienia na Radio X Vibe. Bez odbioru.

0: work for you no more.
1: Radio X-Vibe.
2: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: denied.
1: Y'all ready to get funky, funky.
0: The beat that will not be denied.
1: Mam dwie ręce, to już było.
2: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza. I'm a little bomb.

Najpierw bad blood i toksyczna relacja, a teraz truly, madly, deeply? Serio, potrzebujesz terapii, a nie playlisty. Ale hej, przynajmniej masz gust w kwestii dramatów. Radio X-Vibe.

0: dostałem wiadomość od Marka Zursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo skoro impreza ma trwać wiecznie jak w tekście Prince'a, to wypadałoby w końcu przestać wiercić w ścianach o 3 nad ranem. Skoro już musisz nas tak zabawić, to lecimy z tym w radiu X-Vibe, gdzie Prince i jego 1999 grają dla sąsiada od Marka.
1: Don't worry, I won't hurt you.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Can't Stay Away From You zespołu Miami Sound Machine w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gloria Estefan przeżyła wypadek autobusu, po którym musiała przejść operację kręgosłupa i wróciła na scenę po zaledwie roku? Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Korn. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słyszałeś właśnie Easy On Me, czyli Lone Tusker i Ben Woodward w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ben Woodward potrafi zagrać na pianinie utwory, których nigdy wcześniej nie słyszał, słuchając ich tylko raz? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Trans X. Zostań z radiem X.

Słuchaj, wawrzyniec z myszy tutaj. Sprzątam stary garaż po ojcu i normalnie mnie wzięło na wspominki. Puść mi to! Cooler Than Me od Kyle i Mike Posner. Niech chociaż muzyka będzie mniej zakurzona niż te graty w Radiu X-Vibe.

mówiła, że to tylko these words, ale jak już zaczęła, to końca nie było widać. Teraz czas na nice to meet you, chociaż wolałbym, żebyśmy się nigdy nie poznali. Radio XY.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Najpierw Hotline Bling i twoja desperacka próba kontaktu, a potem Play for me the Melody of Love, żebyś wreszcie przestał wyć do słuchawki. Serio, lecz się na uszy w radiu X-Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

To był Heslich od Alive'a w X-Vibe. Czy wiesz, że ta artystka przed karierą muzyczną pracowała jako urzędniczka w sądzie? Zanim wpadną następne hity dla pokolenia X, wjeżdża Ronan Keating. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Słuchaj, Tomek z Sosnowca pisze, że jego sąsiad wciąż nie oddaje kosiarki, więc dedykuję mu ten numer, żeby w końcu zrozumiał, że trzeba wreszcie wziąć to urządzenie i po prostu na nim odjechać w siną dal. To totalny hymn o technicznych zawiłościach ogrodnictwa, więc bierzcie to do siebie. A teraz w Radiu X Vibe leci Ride od 21 Pilots dla sąsiada od Tomka. Niech w końcu odda ten sprzęt, bo wiosna nie czeka.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Jordi uciekł z zamku prosto w In the Heat of a Disco Night, bo w średniowieczu jednak trochę wiało nudą. Mam nadzieję, że chociaż potrafi tańczyć, bo inaczej to będzie totalny obciach. W Radio X-Vibe.

0: nigdy nie przeminą.
1: Słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy. Let me tell you.

No. Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten numer swojej żonie, bo w ich salonie właśnie pękł główny zawór i podłoga zamieniła się w basen, więc ten utwór idealnie oddaje ich aktualną sytuację, gdy brodzą po kostki w wodzie, próbując ratować dywan, a w radiu X-Vibe leci właśnie New Music i ich This World of Water dla ukochanej od zatroskanego męża. Trzymajcie się tam na suchym lądzie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Yes, club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, uh-huh.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To były These Dreams at Heart w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ann Wilson nauczyła się śpiewać naśladując odgłosy instrumentów dętnych? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Drake i Magic Jordan. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

nami ten duszny oddech szczura to dowód na to, że Kora potrafiła wyśpiewać niepokój lepiej niż ktokolwiek inny w tej części Europy. W 1986 roku świat dowiedział się, że nawet najbardziej szalony naukowiec potrafi zrewolucjonizować nasze życie. Bo właśnie wtedy wprowadzono do powszechnego użytku pierwszą stację roboczą, która zmieniła sposób tworzenia muzyki na kolejne dekady. Skoro technologia pozwoliła nam przestać martwić się o każde niedociągnięcie, wypada przejść do czegoś, co wywraca rzeczywistość do góry nogami bez żadnego wysiłku. Skoro już wpadliśmy w ten wir, nie ma sensu walczyć z tym, co czujesz, więc po prostu daj się ponieść w Radiu X Vibe. Teraz Beyoncé oraz Jay-Z i Crazy in Love w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu wiercenia w ścianach zrozumiała, że Just More to instrukcja obsługi wiertarki udarowej. Totalny obłęd, ale w sumie racja. Kto i pomyślał, że ten hit to w zasadzie poradnik dla majsterkowicza, który nie zna umiaru. A teraz w Radiu X-Vibe Wonderwall Just More dla sąsiadki od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ewa Max właśnie przestała rościć sobie prawa do tronu, co w sumie jest całkiem znośną wiadomością dla twoich uszu. W 1987 roku świat oszalał na punkcie pierwszej w historii sztucznej inteligencji, która wygrała turniej szachowy. Co dowodzi tylko tego, że od dawna dajemy się robić w konia maszynom, choć przynajmniej one nie udają, że są królami parkietu. Skoro już zrzuciliśmy korony, pora na odrobinę melancholii, która w X-Vibe smakuje zdecydowanie lepiej niż czwartkowa kawa. Więc teraz The Cure i Friday I'm in Love w X-Vibe.

To było Love Somebody od Maroon 5 w X-Vibe. A wiedziałeś, że Adam Levine przed sławą pracował jako kelner w Johnny Rockets? Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz usłyszysz Eminema i Dido. Zostań z radiem i...

0: Damn.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: szczęście.
1: Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
2: Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.

Irena Santor zaśpiewała o tym, że tych lat nie odda nikt. I słusznie, bo pewnie nikt od ich nie chciał przyjąć w rozliczeniu. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to warto przypomnieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co było szczytem technologii i jedynym sposobem na zabicie czasu bez internetu. Ten stary rytm powoli odchodzi do lamusa, bo pora przestać bujać w obłokach i zderzyć się z rzeczywistością, która brzmi jak totalny chaos z połowy pierwszej dekady XXI wieku. Czas na lekkie przegięcie w Radiu X-Vibe. Teraz Soulja Boy Telem i Crank Dead w Radiu X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała przekaz i przestała mu wreszcie mówić, co ma robić w garażu. To totalny klasyk o walce o autonomię w majsterkowaniu. W końcu ktoś wyśpiewał to, co każdy facet czuje, gdy słyszy instrukcje przy wymianie oleju. A teraz w radiu X-Vibe Madonna, Don't Tell Me, dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Tate McRae właśnie przypomniała wszystkim o złamanych sercach, co jest dość męczące, biorąc pod uwagę, że w 2007 roku pewien Brytyjczyk wydał fortunę na operację plastyczną, żeby wyglądać jak Ken, co dowodzi jedynie, że ludzkość od zawsze miała skłonność do spektakularnych pomyłek w ocenie własnej atrakcyjności. W X-Lipe wolimy jednak nieco bardziej zmienne nastroje, dlatego za chwilę wpadniemy w emocjonalny ping-pong z Katy Perry oraz jej Hot and Cold w X-Vibe.

0: bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: If your metro don't trust you, I'm gonna shoot you.
3: Yeah. Halloween. Taliban.

To był Jumpman w wykonaniu Drake'a i Future'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał jako dziecięcy aktor w kanadyjskim serialu o szkole? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem klasyka od Tears for Fears. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Irena Jaroczka i jej opowieść o szaleństwie na punkcie czwórki z Liverpoolu to dowód na to, że nawet w czasach siermiężnej rzeczywistości ludzie potrzebowali odrobiny blichtru. Choć w 1986 roku świat zamiast na muzyce skupił się na incydencie w Czarnobylu, co tylko potwierdza, że historia bywa bardziej ponura niż najsmutniejszy tekst o niespełnionej miłości. Skoro jednak wyciągnęliśmy już wnioski z błędów przeszłości, pora wrócić do rzeczywistości, która brzmi znacznie lepiej niż 24-letnia trauma. Więc niech ten naturalny spokój wleje się w Twoje uszy. Bo teraz Imagine Dragons i Natural w Radiu X2.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Słuchanie, jak mama z córką śpiewają o słońcu, jest urocze do momentu, w którym człowiek przypomina sobie, że w 1987 roku ludzie wierzyli, że jedzenie samego grejpfruta pozwoli im schudnąć 10 kg w tydzień. Co jest równie naiwne, co wiara w szybki sukces w showbiznesie. Ale skoro już jesteśmy przy byciu wielkim bez większego wysiłku, czas na hymn wszystkich, którzy nie chcą być strażakami. Teraz Mariah Carey i He Move

To było If I Ain't Got You, wykonanie Alicia Keys w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alicia napisała ten numer jako odpowiedź na presję bycia w ciągłym biegu? To tyle. Czas na następne hity dla pokolenia X. A zaraz potem wchodzi Jewel. Zostań w Radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe. Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

0: Mix Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerwy.
2: Hakuna Matata.

końcu się udało. Dobry wieczór Państwu. Rokowa propagacja w xvive.pl. Jednak dzisiaj w czwartek jednak się udało. 20 sierpnia roku pańskiego 2026. Troszeczkę miałem obsuwę, przyznaję się, ale to jest tak, jak człowiek sobie coś zaplanuje, a potem o tym zapomni. No i dobra, nieważne. Ważne, że już jesteśmy na antenie tutaj i działamy sobie. Słuchajcie, ten początek to był troszkę taki zaskakujący, nawet dla mnie, bo nie pamiętałem do końca, jak ten kult tam brzmi. Dla twojej miłości z albumu Salon Recreativo 2001 i to ten tytuł jest tutaj bardzo adekwatny, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj mamy takie dwa nietypowe święta. To jest Dzień Komara, akurat piosenek o komarach to nie ma dobrych, ale drugi dzień to jest Dzień Wyznawania Miłości, stąd ten utwór właśnie dla twojej miłości grupy Kult. A drugi numer, czyli Pokręciło mi się w głowie Lady Punk z pierwszego albumu Lady Punk, to dlatego, że absolutnie się mocno dzisiaj wszystko pokręciło. Nie wiem jak dla was, ale ja ciągle mam wrażenie, że dzisiaj jest poniedziałek, chociaż jest czwartek. No widzicie, takie rzeczy się dzieją, że piosenki wchodzą, kiedy ja mówię. No dobra, Perfect, bla, bla, bla z pierwszego albumu.

właśnie, tylko serca brak. Do dzieci to zawsze trzeba z sercem, nawet jak was bardzo denerwują. Z autopsji, proszę państwa, z autopsji to mówię. Przed nami, za nami, Perfect z albumu Perfect, bla, bla, bla. Ten album jest fantastyczny, 81 rok, proszę państwa, tak zwany biały album, ma taką ładną białą okładkę z napisem takim zielonym. Perfekt. I nic więcej. Bardzo dobrze wychodzi z analogu. I pamiętam go, bo trzeszczało strasznie właśnie na bla, bla, bla i druga zwrotka była trochę pocięta, bo igła przeskakiwała. No teraz już można tak pięknie cyfrowo. Słuchajcie, jest tak, że pobędziemy z jakąś godzinę i troszkę, jak tutaj widzę po playliście. Godzina 18 minut, bez mojego gadania, z moim gadaniem to może trochę dłużej.

0: Sweet Love, chociaż utwór ten nazywa się Love Illumination i Franz Ferdinand. Right Trouts, Right Words, Right Action, jakoś tak to ładnie. 2013. No pięknie, pięknie, proszę Państwa, pięknie. Tak prawdę mówiąc, to słuchajcie, to te święto, bo tak, takie nietypowe, nie wiedziałem, tak do dziś rano nie wiedziałem, że jest dzień wyznawania miłości, to można by tak powiedzieć, że takie troszkę nasze jakby walentynki, nie? Bo to się niby tam wyznaje, że tam miłość i w ogóle. Tego 14 lutego jakoś tak przereklamowane, to 20 sierpnia, słuchajcie, to jakoś tak lepiej brzmi, tak, albo nawet jest tak, nie wiem, bo może, że cieplej, o, może dlatego, bo do walentynki to zimą, dość zimno, jakoś tak, nie za bardzo, a teraz dzień wyznawania miłości, tak ciepło, nie? Czujecie to? Że to jest takie nasze polskie. A jestem ciekaw, jaka jest geneza, co tutaj internety napisały. Nieoficjalne święto przypominające wartości szerszych słów. No tak, ale genezy, proszę Państwa, jako takiej nie ma, kto to wymyślił. Nie ma, przesuwam kolejne, no niestety nie ma. Nie ma, kto to wymyślił. No cóż, no by to się nie zmieniło w to święto, w takie komercyjne, jak to w walentynki niestety już jest.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

kotów kat ma oczy zielone, bułgarskie centrum to oczywiście nie kto inny jak piżamka. 2016 rok to był. Nie wiem, czy u was znowu się robi tak ciepło, jak u mnie, ale tu coś w tym jest, znowu jakieś temperatury idą w górę. Ja tam słyszałem, że w meczach, co były tu dzisiaj, bo jeszcze nie czytałem, nie miałem czasu, powiem szczerze, jakaś tam demolka była przez jakiś nasz zespół polski, no to gratulacje.

Jak ktoś jest ciekawy, to grupa nazywa się Cynamonowy Ogród i to taki singielek jest, Pato Developer. No troszkę prawdy w tym było. 2026 ze stycznia, 26 nawet, to zimno było. Pato Developer, Cynamonowy Ogród. A teraz troszkę utwór kolejny, jakoś tak przypadkiem to w sumie trochę wyszło, ale nawiązujące do dzisiejszego święta. I nie mówię tu o święcie Gomara.

Pocisk miłości. Pamiętacie taką płytę? Pocisk miłości. T-Love. O, to jeszcze taki stary, dobry T-Love. 1991. To, no, faktycznie stare. Stare i dobre.

Somebody Told Me, The Killers, z albumu Hot Fuzz, rok 2004. No proszę Państwa, czasami jest tak, ale po polsku, dobra, niech będzie 22.07, to już się mogę trochę pomylić. Czasami jest tak, że niestety trzeba przekazać te smutne wieści o ludziach, którzy są fantastycznie i grają fantastycznie, a niestety odeszli. No i tak się stało, słuchajcie, 17 sierpnia odszedł od nas perkusista, czyli pan nazwiskiem Broda, jak to kiedyś powiedział Marek Niedźwiecki, dwóch facetów z brodami, pan nazwiskiem Broda, czyli mówiąc krótko ZZ Top, no i perkusista odszedł nam 17 sierpnia 2026 i zagrajmy. Myślę, że teraz możemy zagrać spokojnie ZZ Top. Tempo było, oni też grają w tempo i to byli zawsze bardzo uśmiechnięci faceci, także pamiętajcie o tym, że oni są, byli i będą uśmiechnięci.

ZZ Top, pamiętajcie, oni się zawsze uśmiechali, tak swoją drogą, tak sobie myślę, że tam, gdzie oni ci wszyscy muzycy się tam zbierają, to tam naprawdę musi być taka ostra rock'n'rollowa impreza, że myślę, że jak są te burze, to oni tam właśnie nieźle się absolutnie bawią. Chciałem powiedzieć, że u mnie burza gdzieś była, także huczeli, gdzieś tam w Polsce też dużo huczy, także no jest impreza, proszę Państwa, po prostu uśmiechnijmy się, mimo złych wieści. Gimme All Your Lovin', oczywiście ZZ Top z albumu Eliminator z 83 roku, z przepięknym, fantastycznym klipem, który jak ktoś kiedyś pierwszy raz oglądał MTV i ich zobaczył, to po prostu się zakochał. No tak było właśnie absolutnie w moim przypadku. A teraz przejdźmy sobie, słuchajcie, do zespołu, który nagrał jeden cover, słuchajcie, taka to niespodzianka. I będzie to zespół, który nagrał cover Czerwonych Gitar, tak. Gdy kiedyś znów zawołą cię. Myślę, że już wiecie, jaki to zespół. No, jestem ciekaw, czy was może zaskoczę. 2X Vibe. Nie, to nie.

jestem ciekaw, czy zgadliście, jak to tak pięknie tutaj łoił na gitarę. Oj, o, bo to było ostatnie, nie zdążyłem. Kto tak nam pięknie łoił tutaj, proszę Państwa, na gitarach? No, no, kto tam się wyrywa, proszę Państwa? To grupa Big Day, tak jest. To jest z albumu z Kalejdoskopu, to jest ostatni utwór na płycie i to jest jedyny cover, jaki ta grupa kiedykolwiek wykonała. A teraz będzie grupa, to akurat nie będzie cover, nie będzie cover w ogóle, tylko będzie utwór grupy Myslowic, jeden z trzech, chociaż dwa pamiętam tytuły, a tego trzeciego nie, ale to jest jeden z trzech, który bardzo lubię.

Meslowitz, Mieć czy być z albumu Happiness is Easy, rok 2006. Za nami, a przed nami, nie wiem który rok, zaraz wam powiem, rok 2021.

0: Maneskin. Dla mnie się trudno nazywać Parla po prostu, bo tam coś śpiewają, że Parla, no to ja Parla, Parla. Proszę Państwa. Album 2021 Teatro Dira Vol. 1. Można by tak z angielskiego tutaj zaciągnąć, proszę. No dobra, ale tak już, jak już tak zaciągamy sobie troszeczkę, to teraz sobie zaciągniemy tak zwanym aeroplanem, czyli samolotem z ekipą, która lubi bardzo mocno, mówiąc krótko, mogę tak już powiedzieć, popieprzyć.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio X-Vibe.

0: Bodu. Aj, za chwilę będzie dżingiel Aeroplane, czyli ekipa od ostrego, no, od ostrych przypraw Red Hot, czyli Peppers, mówiąc krótko, z albumu One Hot One Minute 1995. O rany, to dawno. To dawno, dawno było. Słuchajcie, a teraz wrócimy sobie 95, ale nie, bo to ten album był na pewno nie w 2015, nie ma takiej opcji, to chyba jakieś reedycja. Zaraz za moment sprawdzę po utworze, z którego roku było oryginalnie, a też 90 któryś na pewno. Proszę Państwa, czy my tu jeszcze już kiedyś graliśmy oprócz Jedwab Róże Europy, to graliśmy coś innego? Jak nie, proszę Państwa, to właśnie zagramy.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

Wiecie, powiem wam, że zapomniałem, że to jest taki optymistyczny tekst, tylko spokojnie, Róże Europy, tak kojarzyłem, że to był rok 90 któryś, tak, dokładnie, to był rok 92, jeszcze przed, zanim Red Hot Chili Peppers wydali One Hot One Minute. Proszę, a to jakie to piękne przesłanie, słuchajcie, jeszcze raz. Hej, hej, szanuj zdrowie, aktywny bądź na co dzień, prawda? Tak, prawda? Że tak można aktywnie, na przykład pobiegać można po schodach na przykład, albo nie wiem, rowerem pojeździć, nie wiem, popływać, kto co woli, proszę. Hej, hej, kochaj się trochę w nauce, trochę w przyrodzie. No sama prawda, proszę państwa, tak nam dzisiaj fantastycznie wyszło. 22:36, szybko nam mija czas. Słuchajcie, jeszcze raz, dwa i trzy. Ten trzeci to wiadomo co, ale zanim wiadomo co, to Rolling Stones.

Living in a Ghost Town i Rolling Stonesi. Proszę Państwa, nieczęsto gramy Rolling Stonesów, jakoś tak osobiście nie mam jakiejś tak szaleńczej miłości do Rolling Stonesów, ale czasami. Fajny klip był, powiem szczerze, bo widziałem całkiem niedawno ten Ghost Town, to chyba Londyn, bo oni tam biegali po metrze i po różnych dziwnych miejscach Londynu. Sympatycznie. Muzyczka też na koniec audycji już też sympatycznie. Co przedostatnie, to za chwilę, bo tradycyjnie już oczywiście przedostatnim utworem przypominam, co tam nam gra w różne dni. I tak w sobotę Kasia, Myśli Nieuczesane między 22 a 23. W niedzielę Dźwięki z taśmy i Aleksandra od 18 do 20. W poniedziałek od 20 do 22 Adrian, Play of Beats, serdecznie zaprasza. We wtorek Łukasz, All and Gold. Powiem tam szczerze, mam nadzieję, że Łukasz mi głowy nie urwie, ale coś tam montujemy z Łukaszem razem. Trzymajcie kciuki, bo ja w stresie jestem oczywiście, ale wyjdę ze swojej strefy komfortu i przyjąłem wyzwanie, znaczy zaproszenie, nawet jakie wyzwanie, przyjąłem zaproszenie, także damy znać, niedługo damy znać, co tam sobie razem zmontowaliśmy, co, gdzie, jak i kiedy, wszystko będzie, obserwujcie. Środa, jak zwykle, jeszcze czekamy, cały czas czekamy. Czwartek to moja skromna osoba, między 21 a 22.30 lub później, jak to dzisiaj wyszło, piątek, jutro Funky House od 22 do 23. Moje takie techniczne brzmienie. Jutro od razu powiem, będzie audycja nagrana, bo niestety wybywam sobie na chwilę, ale szybko wrócę, co byśmy za tydzień mogli spokojnie spotkać się po prostu na żywo. No dobra, a teraz jest tak, że utwór przedostatni to jest taki utwór, który czasami sobie człowiek gdzieś tam idzie, spaceruje sobie po prostu po jakimś tam parku, jakieś tam ptaki wokół w ogóle latają, no Hitchcock trochę, nie? I nagle w głowie słyszysz Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Jakoś tak to było, nie? No dobrze, to teraz w oryginale.

0: Właśnie, Luciola, ktoś woła mnie poprzez wiatr, Manam. Akurat zagrałem to nie z oryginalnej płyty, tylko ze składanki. I tu słuchajcie, absolutnie przypadkowo wyszedł to album. Miłość jest cudowna, co w naszym dzisiejszym święcie okazywania sobie miłości po prostu pasuje nam na zamknięcie audycji. No, po prostu pasuje. Idealnie, chociaż to czysty przypadek. Tak czasami bywa. Słuchajcie, więc to jest tak. To był przedostatni utwór, ostatni. Już wiemy, co będzie. Ja w takim razie żegnam się ciepło, bo jest przecież ciepło. Jeszcze mamy lato, pamiętajcie, że jest lato, łapy słońce, uśmiechajmy się, dbajcie o siebie, bądźcie w zdrowiu i do usłyszenia za tydzień.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Justyna Steczkowska wciąż potrafi zaczarować, chociaż po tych wszystkich latach człowiek zaczyna się zastanawiać, czy ten szaman nie powinien był jednak wysłać jej na urlop. W roku 1998 świat oszalał na punkcie pierwszej części gry Half-Life, która zmieniła wszystko, zupełnie jakby ktoś wpuścił świeże powietrze do dusznej sali pełnej zakurzonych gier. Dzisiaj serwujemy w Radiu X-Vibe zmianę klimatu, bo skoro już o obłędzie mowa, to pora na coś, co brzmi jak dźwiękowa przeprowadzka do zupełnie innej strefy czasowej, gdzie panowie nie bawią się w subtelności. Teraz The Weeknd, Travis Scott oraz Bad Bunny i ich K-pop w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że ta piosenka to czysta prawda o jego sąsiedzie, który od 3 lat nie wyjmuje zatyczek do uszu, bo, cytuję, cisza między ciszą to jedyny sposób, żeby nie słyszeć, jak ten facet w bloku obok wierci dziury w ścianach o 4 nad ranem. Totalny obłęd, ale w sumie gość ma rację, bo w tej absolutnej głuszy słychać nawet bicie serca sąsiada. A teraz w radiu X-Vibe Grzegorz Turnał. Między cisza a cisza. Dla sąsiada z naprzeciwka. Od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Joel Corey i Emenik właśnie skończyli wyciskać 7 poty z parkietu, co jest całkiem niezłym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że w 2000 roku świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na wielką awarię komputerów, która oczywiście nie nadeszła, zostawiając nas tylko z dylematem, czy warto było kupować zapasy makaronu na 3 lata do przodu. Skoro już wiemy, że przetrwaliśmy wtedy ten cyfrowy Armagedon, czas na coś, co wywołuje dreszcze bez pomocy technologii. Więc niech Celine Dion przypomni, jak to jest, gdy życie po prostu płynie dalej. A teraz Celine Dion i That's the Way It Is w X-Vibe.

To był I Don't Care Anymore Phila Collinsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Phil w młodości zagrał epizod w Beatlesach? A konkretnie w filmie A Hard Day's Night? To tyle. Czas na kolejne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Kluzo w radiu X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

siedzę tu w mroku, podczas gdy reszta świata próbuje oszukać własne sumienie snem, a ty pewnie zastanawiasz się, czy te cienie w kącie pokoju są prawdziwe, czy to tylko kwestia zbyt wielu godzin przed monitorem. W czasie audycji w X-Vibe przypominam sobie rok 1984, kiedy to szefostwo pewnej firmy produkującej lalki postanowiło, że dzieciom nie wystarczą zwykłe zabawki. Więc wypuścili lalkę, która potrafiła żuć gumę. Tylko że mechanizm nie odróżniał gumy od dziecięcych palców albo włosów, co kończyło się regularnym skalpowaniem właścicielek w akcie czystego plastikowego sadyzmu. To był totalny obłęd, bo zamiast wycofać to ustrojstwo, po prostu sprzedawali je dalej, licząc, że nikt nie zauważy, jak zabawka poluje na swoje ofiary w rytm mechanicznego zgrzytu. A teraz czas na coś, co wbije ci się w głowę mocniej niż ten nieszczęsny plastik, czyli Nicki Minaj i jej Super Bass w X-Vibe.

Marek z Ursynowa znów analizuje, czy to krótkie hej w windzie było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem desperackiej uprzejmości, co doprowadziło go na skraj egzystencjalnej rozpaczy. Więc w Radiu X-Vibe leci Nina Czuba i Prowincz z Ich glaub, ich will heute nicht mehr gehen. Dosłownie nie wychodzę dziś z domu, bo świat jest zbyt skomplikowany. Dla Marka od Marka.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Dobra, nie śpisz, więc pewnie też zastanawiasz się, dlaczego w 1982 roku ktoś uznał, że najfajniejszą rzeczą do zrobienia z filmem Poltergeist będzie obsadzenie go prawdziwymi szkieletami w basenie, bo gumowe były za drogie, co jest absolutnie cudownym przykładem branżowej oszczędności, która daje ci darmowy bilet do nawiedzonego domu w bonusie. To był totalny obłęd, bo w czasie audycji Nightmarek zawsze szukamy tego, co w popkulturze smakuje lekko trupio, a jednak wciąż bawi. Siedzisz tam, gapisz się w sufit, a ja puszczam ci coś, co w ogóle nie pasuje do tej kostnicy, ale przecież życie to właśnie taki dziwny bit, który gra, nawet gdy gasną światła. Więc teraz Jam i Jak malowany ptak w Radiu X Vibe.

2002 roku ekipa filmu The Ring wpadła na genialny pomysł promocji i podrzucała niepokojące kasety VHS na wycieraczki w Los Angeles, co kończyło się zbiorową paniką, bo ludzie naprawdę myśleli, że umrą w 7 dni. Totalny obłęd w Nightmark. Więc zanim sprawdzisz swój stary odtwarzacz, posłuchaj, jak Naked, May Muller i Polo G puszczają w ruch Better Days w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Piaseczna nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku jak opętany. Więc, żeby nie zwariować, słucha tego numeru. Dosłownie, bo po dwóch stronach nieprzespanej nocy wciąż kręci mu się w głowie. Lecimy z tematem w radiu X-Vibe. Ariana Grande i Nicki Minaj, Side to Side. Dla Marka od Marka.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum i moje smęcenie w X-Vibe. Skoro już tu siedzisz, posłuchaj o roku 1987, kiedy to pewien szaleniec z Detroit postanowił, że świat potrzebuje więcej Maxa Headrooma, czyli cyfrowego prezentera, który wyglądał jak błąd w Matrixie. Ktoś włamał się do dwóch stacji telewizyjnych, używając maski i gumowego penisa, i wygłosić bełkotliwy manifest. Nikt nigdy nie dowiedział się, kto to był, a sprawa stała się legendą, bo w świecie technologii zawsze znajdzie się ktoś, kto chce cię po prostu wystraszyć dla samego hecy. To totalny obłęd, że nasze życie wisi na tak cienkim drucie. A teraz Dennis Lloyd w utworze Alien w X-Vibe.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Znowu tu jesteś? Kiedy miasto zamienia się w wielką betonową chłodnię, a jedyne co trzyma cię przy życiu, to ten hipnotyzujący beat w X vibe. Wiesz, w roku 1986 pewien filmowiec postanowił, że horror najlepiej smakuje, gdy jest naprawdę obrzydliwy. Więc podczas kręcenia Muchy użyto prawdziwej, rozkładającej się świńskiej głowy, która śmierdziała tak potwornie, że ekipa żygała po kątach, a sam Jeff Goldblum musiał w tym wdychać wyziewy z gnilizny, żeby zagrać swoją przemianę. Co jest totalnym obłędem, bo dziś pewnie zrobiliby to komputerem, ale wtedy liczył się tylko ten smród i autentyczny lęk. Więc skoro masz w sobie choć trochę wiary w ludzkość, posłuchaj teraz, jak Ira wyśpiewuje swój klasyk pod tytułem Wiara w radiu.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że oparta na faktach historia o morderstwie jest prawdziwa, choć to totalny obłęd, bo całość wyssali z palca, więc nie wierz we wszystko, co słyszysz w Nightmarek, bo prawda jest równie rozmyta jak ten nocny beat. A teraz Lone Tusker, John Von Dusk i The Pound Tree Boys Love to Lose w X-Vibe.